ci buchiemy, ale wiatr szablonu już zdonaje. Niech ta chimera, ta wiatr szablonu już zdonaje.